0: rodatce za Brighton Stars no Great Cordella, lub pokusy cytła do Montalowa i stanie programu Bivakola teraz opłat mistrzostwa Kętromu Pryborowa uwa maszczesie masy topów za Polakę Bambaristy sieciano z potawą reportę Lidla Bivakodromu na Pracjankiela za Fagajko Tulibata. Pierwszy kolej bliżej to najskop tak to skopiłem Ewa Chorwata Bordiela Spytalu Gloria to tak jak on sam Bordiela ma jeżeli na pierwszy najskop tak to skopiłem Ewa Chorwata o Spytalu ma X Hazar tam się satyzy na to co z tej trzech zastrowie jeżeli na pierwszy najskop tak to skopiłem Ewa Chorwata o Spytalu Nord Medical lekarz się wam przyczyna adikari kiedy zapnią pani zarwaki poza Bezar Gdanski Wocowrasi to u nas
1: Thank you.

0: ostatnie piętro na Belwedere, umowy też nowe, trajkasan, to ty ukośli kapowie, przecież to Belwedere, pusto swoje posiedzenie, a nie maje amili, bar mają cię co znaczy, odnać umowę z trajkasan.
1: Thank you.